Daddy Owen akimshirikisha Regan Sarkozy, wewe ni Mungu. Radio 47, hapa ndipo na bado ni kile kitengo cha doria ya burudani, Highway Patrol. Mpo madere, vile vile nisema kwamba kama kuna tukio lolote unatumia SMS kwenye 24047 para kujua hali ikoje barabarani. Vile vile nakuombea safari njema dereva, abiria, jani masiza. Wazikansala dakika 6 itimie saa